nie spierdalaj, mordo! Chodź tu kurwa do mnie, Bober! Ale jesteś kurwa duży, ty! Bober!